Siaku sobie, przytulmy siaku sobilem. Zaszął mi siat za chmaru.

pozerali na chmaru lem. Czom ty, chmaro, zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?

0: Голосуру сину Подкарпаття.
1: Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Nodrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 55. 13 grudnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datą 18 grudnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowy, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiała się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadł 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłacić 40 złotych. Przyjechał im nazad do Jabonyci i siedzę u Mykołaja Nechora. Przez zimę stanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludzie zniszczyli, jak nie było właściciela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost perężył. Kuli swystale ponad hołowu, a ja musiał iti w peret, no bo ochoronił mnie. Prynymał je uczestnie w bojach w Italii i był w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świta ja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chati moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze pomoc na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomoc, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomieścić moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim duchom napisaty swoim rodnym, znakomym i wszym krajanom w Ameryki, które dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną bohodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam duże to napisaty, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyhladałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę się. Napiszę to wsio i

tu doma, drugie pekło. Co robi ty? Wliz ja w swoju pustu chyżu. Siżu i dumaju. I chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie nie opustyć chociaż i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od przedwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życie. Na to pismo ja ochoczo otwitył i deś kińczom do toho 1946 roku dostał ja w rzepaczku z odeżą od hromadzianyna Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał także i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja także i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki, dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, potomuż to moi nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku, sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdete o szybkę. Denekotry ludzie w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starom kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi pyszły i przekonują swoich, że to tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Teraz to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajane, ostałmy na razie to te supareczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajte czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybiera miejsce swojej dalszej nuszty. Drogi bracia i z gazety wyczu, że pochodzicie z różnych seulem kowyny, to znaleźte nuszdu naszego biednego naroda. I tomu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają toty debrej kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydeny kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusowo w Niemczynu na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają i chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pod czużą strichą i opakują swoją sućbę. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomachajte bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżartwuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sód medze wamy takie ludy, jakie zanimają cię zborom odeży, tak daruj też to możecie. Tego dnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, za co jemu i wsim, którzy żertwowali odeżu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomieniem, że na moją adresu wysłano 144 funty odeży w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania hromadzianyna Halkowicza. I kto otrzymał, napiszę wam pismo. Ja dumaju, że to jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żartowatelom serdeczną blachodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podziaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Gregoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim Bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi, ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dzieci brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysłał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił, 20 listopada 1946, do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starom kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja maju 5 dzieci i żinka, to razem nas 7 osób, a nie mają możliwości ich prolity i wsi zmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w przyodziwi dla mnie samego i członów mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar.

Pisze Anton Łukaszyn i Zhańczowy, Gorlickowa Powita, Sestry Pawlini w Bayonne, New Jersey. Pide datum 26 żółtnia 1946 roku. Wy ste nas duże spomogli, bo ste nas przyhodili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 tysięcy złotych, co se my i dopożyczali. Sud korołu i po 50 tysięcy złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie korowy. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodziat to też to sud w lisach. One rabują nas, berut chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystkoho im treba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlejte. Lito w nas było suche i osin sucha. Śnihu neje, ale morozy już sud dost dokuczliwy. Teper budeme mołotyty maszynom, bo cipamy już nikto nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to prywezę i pomołotyt. My trochę odyt do szkoły do uścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom i Zańczowy, Gorlickowa Powita, nachodzi się sej czas w Krakowi, gdzie dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datom 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierw on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Disno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartosne i potrzebne nam rzeczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikto jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, trzy soroczki, dwa swedry, cztery pary spidnia i bilizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ihły, huzyki, nitki i tak dalej. Wartość tej paczki na nasze ciny wynosi przybliżytelno 34 tysiące złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły rik życia w Krakowie. Duże mnie wtiszyło także wiczne pero, bo i mene na takie pero było mnie duże potrzebne. Pyszę, że tym ryczamy podzielić się po bratersku z Fecią, jak objasnieno w piśmie z Ameryki. Dalsze on daje krótki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowi szkołu, a wśnitnici w budynek wołosnoj uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartierowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest duże trudna, bo znate li przestrilaty się jest lisa jak do lisa. To te bandy sud pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę mysz anglosaskamy a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają paradowsim protyw komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałamy. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj półtora roku po wojnie. Ale co ż robity? Jak świt świtom, tak w sej szła borba mecze dobrą i złą. Czasami wydaje się, aż to zło wozmy werch nad dobrą. Однако w końcu końcą dobre jest niepobitymy. Tak samo zdawałoś, że to hitlerowska armia, jak lawina, zatopy ciły Europu. Aż tu pokazałoś, że to nie oświeżyłem pochańskim nimciom panułaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datum 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, porodyczach Petryszak, rodom i z Krynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. Sej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętaju jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan
w Vehrville, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, Gorlicko-Opowita. W piśmie on dowiaduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi nie mogła doruczyć to tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu, dlatego prosić pomieścić to w gazeti. Nowa Huta, 7 sierpnia 1946. Drogi brate Hrycu, radby ja dowidaty się za tebe, co ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej Oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i z Hańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska Oblast, Monasteryska Rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestry, pereselencia z Seła Boguszy, Grybiusko-Opowita. Pisze z Tarnopolskiej Oblasty pod datom 18 września 1946. Najpierw przesyła je pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiaduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do tego czasu zdoru, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było i ty do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do Polan nie jeden gazda kazał, ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu, to one kazali nam tak długo ludę budę ta robyty tu, dok i was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że Niemcy niemale czasów tikaty na to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i nocz. Odny ze schodu, a drugie z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikale, to dzieciom sanki pozabierali. I wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk puk, a daj szlan kaput. Na jeden Niemiec wtykajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iszli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z osynami sud od mene 27 kilometrów, a Kuziakę 31 kilometrów. Anton Wojkiw jest 3 kilometry od Dida. Sud tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lipsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już druhy. To nas zawezli w inszej strony. W tom seli Deja Teper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy, Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I sud ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyszla, budy wsich do Sorogrodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 kilometry do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 września 1946 i zaraz odpisuję, ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiane są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka z Osynamy, Władek Sydoriak po Kareju. Jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią w Krowohradzkiej Oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludzi z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatrzy zostali. Lubek Stefan jest sekretarią w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy z dytych chłopców.
chłopciu, który przychodzi na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala, syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro, syn Kuziaczky i Wanio, najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego, jeden syn, jest w urzędzie podatkowym, a drugi kraucią. Żena Teodora Maryna, Diłka Łukacza Worobla, prosi nas, syn znajety za jej brata Cypryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berlinem i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką, druga Diłka w urzędzie. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a Diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No dwóch synów propało mu w Niemczyni na robotach. Miśniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopyczyńciach. Jest tam Wanio Maciejowski, Wanio Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział im się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wierzył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon tłuste, seło Rożniłka, chocholak Jurko.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od wstydu biły szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takas ty wyrosły na soli narodu mogo.

Kąty tej koszady stromu, klonimy się pod naporom. A kąty tej koszady stromu, klonimy się pod naporom.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

0: Jest četvr, 9. lipce julija 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran zahorit 15. rusinská vetra v Malom Lipniku, jaku rachtuje organizácia Mlod Rusina. Program zacznie się o 18 godzinie występami dzieciaczych folklornych ansambliów. Pak bude przegląd laureatów i uczestników poprzednich roczników konkursu Śpiewomego Rodu i program z nazwą Wieczer Rusyńskiego Łosiu. Ten zawierzy się wieczernią zabawą. Sobotni dzień Łatra zacznie się 5 do 5 mozaiką regionu, programom folklornych kolektywów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Sushido i w Krugu Żywota. Ten zawierzy dłulania. Okrem tego, w ramkach towaryszuczego programu pude moż skosztować tradycyjną strawę z regionu, wzięty uczest w warsztatach Narodnej Woszyłko Cysi do druku. Pude też palinie watro, szkoła tańcia, wystawa fotografii i aktywności prodity. W niedzielu rano w chramie Świętych Kosma i Damiana prawlena bude torżestwenna świata liturgia, a pak projde koncert duchownej piśni. W tom roci organizatora zrachtowali też specjalną mobilną aplikację, w której znajdzie kompletny program festiwalu w rusyńskim, słowackim i polskim językach, mapa obszary, kontakt do organizacyjnego teamu i ważne ogłoszenia, jak i możliwość przesłania organizatorom recenzji. Trybny ci znajdete na facebookowym sajcie Rusyńska Watra. Już zaran wyjdę pisze prawosławne pomnictwo na światu Horu Jawir. Te w najbliższą niedzielu prawosławne Lemko budą prezentowaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczona bude też sotna rocznica powrotu Lemkiu do prawosławia. 36. pisze połomnictwo, tom razom budowało płcią powrotu Lemkiu do prawosławia. Od to lewo, czerej świadkowu Weliku, świeżowu Rusku, bortnej Banyciu, Wirchniu, Gładoszyu, Smerekowiec, Kwiaton, Szkwiertne, Hańczowu i Łosowu. W peretten świata, w sobotu, w Hańczowi budu się prawity wieczorni bohosłużenia. W ten świata, w niedzielu 12 lipca juleja, połomniko perejdu do Łosowo. Przy cerkwi świętego archistratycha Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wyjdą w jedno na światu Horu Jawir, te o 10 godzinie bude prawlina świata liturgia. Przypominamy, że w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde 46. Lemkiwska Łatra na Czużoni w Michałowi. Zaochoczamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i w Instagramie. Organizatora Stowarzyszenia Lemkiu oprzyludnili już cenę biletu na tegoroczną watrę. Cena normalnego biletu to 50 zł na 2 dni, a bilet ze zniżką to 40 zł. Oczywidno jest większe kategorii, w tym też rodzinne czy grupowe bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet wraz z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiwskiego języka w cenie 230 zł. Neodługa mają wystartować sprzedaż online, te cena wstępnego mają być niższa jak cena w kasach wetra w dni jej odkrycia. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosma i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zaorodzi Włosy pude moż obzraty włostawu laurodyczko pod nazwą Haftuany po swojomu. Wernisaż odbude się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Włostawa przedstawia grafiku i telegrafiku. Praca przygotowana tak, żeby mogli być przyjmowane nie tylko wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiwskiego ornamentu i wyszywanka, tworiaczo współczesno interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miejscach silno związanych z lemkiwską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystka. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Masz takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

pin zerkali. Ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sam?

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok.

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokolej wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo Śleską. Gwarił jest Otcze nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju, słuchającą.

0: Zaraj też tacy chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Zamierzam, nie, wydaję.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: jest četvr, 9. lipce julija 2023. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaraz zahorit 15. rusinská vetra v Malom Lipniku, jak urachtuje organizácia Molot Rusina. Program začne się o 18 godzinie występami dzieciaczych folklornych ansambliów. Pak bude perehled laureatiów i uczestników pośrednich ryczników konkursu śpiewomego rodu i program z nazwą Wieczer Rusyńskiego Łosiu. Ten zawierzy się wieczernią zabawą. Subotni dzień watra zacznie się 5 do 5 mozaiką regionu, programom folklornych kolektywów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Sushido i w Krugu Żywota. Ten zawierzy dłulania. Okrem tego, w ramkach towaryszuczego programu pudemosz skosztuwati tradycyjne strawy z regionu, wzięty uczest w warsztatach Narodnej Woszyłko Cysito Druku. Pude też palinie watro, szkoła tańcia, wystawa fotografii i aktywności prodity. W niedzielu rano w chramie Świętych Kosmy i Damiana prawlena bude torżestwenna świata liturgia, a pak projde koncert duchownej piśni. W tom roci organizatoro zrechtuwali też specjalną mobilną aplikację, w której nachodzicie kompletny program festiwalu w rusyńskim, słowackim i polskim językach, mapa obszury, kontakt do organizacyjnego teamu i ważne ogłoszenia, jaki możliwość przesłania organizatorom recenzji. Trybny ci znajdete na facebookowym sajcie Rusyńska Watra. Już zaraz wyjdę pisze prawosławne połomictwo na światło Horu Jawir. Te w najbliższą niedzielu prawosławne Lemko budą prezdmnowaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczona bude też sotna rycznicia powrotu Lemki do prawosławia. 36. pisze połomnictwo tom razom budowało płcią powrotu Lemkiu do prawosławia. Od to lewo, czere świadkowu weliku, świeżowu rusku, bortne banyciu, wierchniu, kładoszył smerekowiec, kwiaton, szkwiertne, hańczowu i łosowu. W peretten świata, w sobotu, w hańczowi budu cię prawity wieczorni bohosłużenia. W ten świata, w niedzielu 12 lipca juleja, połomniko perejdu do łosowo. Przy cerkwi świętego archistratycha Michała przywitano budut hierarcha. Pak wszystko wierno wyjdą w jedno na światu Horu Jawir, te o 10 godzinie bude prawlena świata liturgia. Przypominamy, że w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde 46. Lemkiwska watra na czużoni w Michalowi. Zaochoczamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i w Instagramie. Organizatoro Stowarzyszenia Lemkiu oprzyludnili już cenę biletu na tegoryczną watrę. Cena normalnego biletu to 50 zł na dwa dni, a bilet ze zniżką to 40 zł. Oczywidno je większe kategorie, w tym też rodzinne czy grupowe bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet wraz z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiwskiego języka w cenie 230 zł. Neodługa mają wystartować sprzedaż online, ta cena wstępnego mają być niższa jak cena w kasach watry w dni jej odkrycia. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zaorodzi Włosy pudemosz obzraty włostawu laurodyczko pod nazwą Haftuany po swojomu. Wernisaż odbude się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Włostawa przedstawlet grafiku i telegrafiku. Praca przygotowana tak, żeby mogli być przyjmowane nie tylko wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiwskiego ornamentu i woszowanko, tworiaczo współczesno interpretacji narodnej sztuko. Ekspozycji prezentowane budut w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiwską kulturą. W każdym z nich wkazane budut inczo pracy artystka. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafti, pamięty i tradycji.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Nad wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanować. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowi. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lamkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nad wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lamkowej.